0: Bounce powstał, bo klubowa społeczność zasługuje na własny głos w eterze.
1: Nie mamy za plecami wielkiego nadawcy. Mamy was.
0: Wejdź na patronite.pl/bounce. Wybierz próg. Zostań patronem.
1: Wielkie dzięki wszystkim patronom za wsparcie.
2: Więcej szczegółów na bounce.radio.
3: Autopromocja.

Coraz częściej czuję, że coś idzie w moją stronę. Odkręciłem korek, wiruję jej tonę. Patrzę się za siebie, chyba wpadam w paranoję.

0: się nie wychylaj, ona się nie nachyla do ciebie. O, się zauroczyła, chociaż poślubiłem grę.
1: Zdrowie.
0: Na chwilę odbiła i teraz wraca i mam na stałe dwie.
1: Nowe.
0: To mordo praca, jedyna taka, która jest sexy. Dobrze, że dobro wraca, bo zawsze był.

O nie, napisała to w SMS-ie. Podaję telefon na scenę. iPhone 7 pyta, czy zejdę, wyjdę, wejdę, nie, czy jestem sam, co robię potem i wyciąga rękę. Nie jestem sam, idę na bar, śmiechy tu mam, zrobicie Bart.

0: Zły czas, by upaść był.
1: Dzień dobry,
0: czas się podnieść.
1: Dziś
0: ona chodzi topless, ale nie o to chodzi w ogóle. Trzeba dojść do marzeń, prawdziwych nie chować w kącie. Można mieć dom jak zamek, a być homeless.

0: jesteś w centrum wydarzeń. Słuchasz tego, co lubisz i dowiadujesz się tego, co ważne. Twoje hity.
1: Twoje newsy.
2: Miriam Lipińska, a na początek już oficjalne wyniki wyborów prezydenta Krakowa. Łukasz Gibała, założyciel Stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców, zdobył nieco ponad 36% głosów, a popierana przez KO i PSL Monika Piątkowska niespełna 30%, i to oni zmierzą się w drugiej turze 11 października. Kandydaci zaczynają teraz kampanię przed drugą turą. Łukasz Gibała według zapowiedzi ma pojawić się dziś przed 7 na rondzie Mogilskim. Będzie rozdawał obważanki i zachęcał mieszkańców, by w drugiej turze zagłosowali na niego. A przedterminowe wybory w stolicy Małopolski to efekt odwołania w majowym referendum Aleksandra Miszalskiego z KO. Cztery polskie turystki szczęśliwie odnalezione w Tatrach Zachodnich. Turystki nocowały w Śpiworach obok szałasu w Dolinie Jamnickiej. Są całe i zdrowe. Słowaccy ratownicy górscy prowadzili akcję poszukiwawczą przez całą noc z soboty na niedzielę. Film Przez ścianę Macieja Sobieszczańskiego wygrał festiwal w Gdyni i zdobył Złote Lwy. To oparty na faktach dramat o miłości stalinowskich więźniów, którzy poznali się dzięki alfabetowi Morsa. Ta nagroda to zwieńczenie naszej pracy, mówił Sobieszczański.
3: Czuję się bardzo szczęśliwy, że jakoś dotarliśmy do tego miejsca. To była bardzo długa podróż, piękna, ale bardzo trudna, wymagająca od nas, więc skąd zakończyliśmy z tak pięknym rezultatem, to jest wspaniała rzecz. To po prostu jest najlepsza nagroda z możliwych na tym festiwalu i taka nagroda, która nagradza nas wszystkich razem, więc wydaje mi się, że nic lepszego nas nie mogło spotkać.
2: Srebrne Lwy dostał Łukasz Ron Duda za film Powiedz mi, co czujesz. Nagroda za reżyserię trafiła do Pawła Pawlikowskiego za Ojczyznę.
0: Słuchaj Bounce przez aplikację i zawsze bądź na czasie.
4: Coś o pogodzie.
2: W całym kraju dziś dużo słońca i błękitnego nieba, a na termometrach maksymalnie od 19 stopni na Podlasiu, przez 20 na Pomorzu i Mazowszu, 21 na Lubelszczyźnie, do 23 na Dolnym Śląsku. Bounce!

7 powitaliśmy wspólnie z Travisem Scottem i singlem Rhino prosto z nowego GTA 6. Co już 7, ja jestem Daniel i mówię wam dzień dobry po weekendzie. Tak, to poniedziałek, 28 już dzień września. No, wchodzimy na ostatnią prostą tego pierwszego, tak na dobrą sprawę, iście jesiennego miesiąca. Na starcie tej godziny również Ivy i Joel Corey, single Meet Me in the Dark, co świetnie zgadza się z tym, co mamy o poranku za oknami w wielu miejscach w Polsce. Gęste mgły spowijają ten poniedziałek, ale momencik, jeszcze chwilka, wszystko powinno porządnie opaście poza tym, co muzycznie. Raz jeszcze witajcie, dzień dobry, niech to będzie dla was przyjemny poniedziałek.

To Dopeheads i Brazilian Love. Złota polska jesień za oknem o poranku. Poniedziałek, kilka minut po 7 rano, a właściwie to już, no, prawie 9 minut. No i tylko ten głęboki bas przypomina, że równie dobrze moglibyśmy teraz, no, zamawiać pierwsze espresso gdzieś na przedmieściach, chociażby, nie wiem, Rio de Janeiro czy São Paulo, no bo to w końcu brazylijska miłość w bansie. No ale zostajemy jednak przy naszych szerokościach geograficznych. No zdecydowanie bardziej chłodnych, ale równie słonecznych, co udowodniła nam chociażby niedziela. No i tutaj stery przejmuje człowiek z Holandii, Misha Daniels, który swojego czasu był jednym z mocniejszych filarów w katalogu Armada Music, dostarczając produkcje, które starzeją się z taką naprawdę wyjątkową klasą, mam wrażenie, z takim prawdziwym house'owym sznytem. No i zamiast nerwowo odliczać, ile godzin zostało do końca tego dnia, tego tygodnia, bo to przypomnę, poniedziałek, wracamy do pełni siły obowiązków po weekendzie, no to po prostu zagrajmy. Take Me Higher, Misha Daniels, właśnie teraz Bounce.

Sara James. Zrób to dla mnie w Bounce. Kwadrans po siódmej w ten rześki poniedziałkowy poranek. No, Sara z każdym kolejnym numerem konsekwentnie udowadnia, że polski rynek robi się dla jej głosu, no i muzycznych ambicji, mam wrażenie, po prostu za ciasny. No a skoro mowa o ciągłej ewolucji brzmienia, no to sprawdźmy, jak w nowoczesnych realiach odnajdują się absolutne klasyki. Brazylijski producent Mojo wziął na warsztat wielki hit od Kool & The Gang, przypominając zresztą, że Dobry Groove no nie ma daty ważności, można zrobić go w zasadzie o każdej porze dnia i roku. No a poniedziałek, no to może mało oczywisty moment na jakieś wielkie świętowanie, no ale ten kawałek bezbłędnie ustawia głowę na cały nadchodzący tydzień, bo to w końcu Celebration.

0: Autopromocja.
1: Bounce nadaje aż w 4 miastach w Polsce.
0: Katowice, Kraków, Poznań i Warszawa.
1: Odpal nas w DAB+ i dołącz do radiowej społeczności w eterze, na Discordzie
2: lub w radiowych social media.
0: Autopromocja.

Fisher, Florence Arman i singiel What a Life. Bardzo słoneczne. To już 23 minuty po siódmej. Mamy wrześniowy poranek. W wielu miejscach w Polsce bardzo zresztą mgliste, ale spokojnie, słońce powinno się dzisiaj raz po raz pojawiać, no nie tylko muzycznie. No i tutaj jeszcze pomyśleć, że zanim Paul Fisher zaczął rozdawać karty w światowej elektronice, no to ujeżdżał falę jako profesjonalny surfer. No i ten absolutny taki oceaniczny, wiecie, bardzo plażowy luz, mam wrażenie, słychać w jego produkcjach, co na początku tygodnia ratuje nas, mam wrażenie, lepiej niż niejedna kawa. No chyba, że właśnie siorbiecie, pijecie, no to wiecie, smacznego życzę. My jednak zostawiamy deskę, no i wracamy prosto na nasze polskie ulice. Roxana Węgiel już dawno zamknęła za sobą drzwi z napisem "Taka dziecięca gwiazda", no a z każdym kolejnym singlem udowadnia, że naprawdę świetnie wyczuwa nowoczesny, taki lekko mroczny puls współczesnych aglomeracji, no i przede wszystkim kapitalnych popowo brzmiących produkcji. Dobrze, sprawdzamy, jak te ulice brzmią o poranku, bo to Roxy Węgiel i singiel Miasto.

To Vintage Culture, Alice Legro i chyba najbardziej stoicki tytuł na start tygodnia, bo to It Is What It Is. To już 28 tylko minut do 8, końcówka września. Lucas Ruiz, czyli Vintage Culture, no mistrzowsko wplótł tutaj wokale Alice, który brzmi tak, jakby wycięto go z jakiegoś zadymionego studia nagraniowego w latach 60. Cokolwiek przyniesie nam ten poniedziałek, po prostu, jak to wskazuje tytuł, bierzemy to na klatę. No i z odpowiednim kawałkiem wszystko staje się jakby takie łatwiejsze, zwłaszcza kiedy do gry wchodzi Paul Wolford, to brytyjski weteran, który potrafi jednego dnia pod pseudonimem tworzyć surowe, podziemne, bardzo undergroundowe kawałki, no a następnego dostarczyć przestrzenny, napędzany fortepianem hit, który no z miejsca w zasadzie ustawia odpowiedni mindset na cały tydzień. I tak jest również i tym razem, także jeżeli pijąc teraz kawę, no albo stojąc na światłach w korku, szukaliście jakiegoś wyraźnego znaku, aby no wreszcie wrzucić ten wyższy bieg, no i wykrzesać z siebie odrobinę energii, no to jest chyba właśnie ten moment i właśnie chyba to dostaliście. Bo to Paul Wolford, Second City oraz Rach w utworze Signs, do niedawna jeszcze nasza nówka sztuka, zresztą cały czas taką jest chyba. I'm giving you signs.

Toszczyl i jego paranoja w Bounce. Za 22 minuty będzie ósma. No, Gdynianin potrafi w swoich bardzo luźnych wersach przemycić sporo naprawdę trafnych diagnoz o naszym codziennym przebodźcowaniu. Zanim jednak początek tygodnia wpędzi was w podobny stan, no to instalujemy u nas bardzo solidny bufor bezpieczeństwa. No bo bracia Lawrence z Disclosure, no to ludzie, którzy chyba w kołysce zamiast grzechotek mieli automaty perkusyjne. Ich live acty na live show na całym świecie naprawdę robią wrażenie. No i ich patent na fuzję takiego, wiecie, bardzo głębokiego brytyjskiego basu, no i klasycznego soulu, no to absolutny i niedościgniony wzorzec w świecie elektroniki. Tych panów słucha się po prostu dobrze. Także jeżeli dzisiaj troszeczkę zbyt szybko wam ucieka ten poranek przez palce, no to spróbujmy odmierzać go z odpowiednim, spokojnym pulsem, bo to Disclosure, tym razem w duecie z Lion Babe i singiel Hourglass, który mam nadzieję tego poranka sprawdzi się u was wyśmienicie.

0: ale wcześniej pojawi się
1: autopromocja.
2: Bounce powstał, bo klubowa społeczność zasługuje na własny głos w eterze.
1: Nie mamy za plecami wielkiego nadawcy. Mamy was.
2: Wejdź na patronite.pl/bounce. Wybierz próg. Zostań patronem.
1: Wielkie dzięki wszystkim patronom za wsparcie. Więcej szczegółów na bounce.radio. Autopromocja. Someone out there waiting for me.

To Mike Williams i zremiksowane Three Drives w Grease 2000. Za 13 minut będzie już 8. Co by nie mówić, to ostatni poniedziałkowy poranek września. No i oryginał tego utworu ukazał się już w 1997 roku. No i pomyśleć, że wtedy, no, rok 2000 brzmiał w elektro jak odległe science fiction. No a dzisiaj z kolei tytułowa Grecja, no to umówmy się, raczej wyłącznie kierunek, w którym najchętniej ucieklibyśmy przed pierwszymi jesiennymi chłodami. No a takie powolutku zaczęły już nas dotykać. No ale na oswajanie początku tygodnia mamy inne, równie, mam wrażenie, skuteczne patenty, no bo Grupson pojawi się u nas za chwilę, no i od ponad dekady udowadnia, że na polskiej scenie w zasadzie nie ma sobie równych, jeżeli chodzi o serwowanie takiego życiowego kontentu, który podbity jest bardzo mądrym, ale organicznym luzem. No i w zanadrzu mamy jeszcze soczysty chaos prosto od Kileko. Będzie singiel On The Line, który w ten poniedziałkowy, gdzie niegdzie jeszcze bardzo mglisty poranek, sprawdzi się naprawdę świetnie. Sposobów na poniedziałek jest mnóstwo, tym razem ten muzyczny. Właśnie sposób Grupson i Kajetan Wolas.

0: Reklama. To, co chowasz w ścianach, zostaje tam na lata. Dlatego elektrykę zrób raz, a dobrze. Instalacje elektryczne Brończyk. Kompleksowa obsługa twojej inwestycji. Instalacje elektryczne, teletechniczne i odgromowe. Inspekcje, pomiary, inteligentny dom. Działamy na terenie całej Polski. Zadzwoń 609-420-078. 609-420-078. Reklama. Jesteś w centrum wydarzeń. Słuchasz tego, co lubisz i dowiadujesz się tego, co ważne. Twoje hity.
1: Twoje newsy. Miriam Lipińska. Będzie druga tura wyborów prezydenckich w Krakowie. Za 2 tygodnie mieszkańcy będą wybierać między bezpartyjnym Łukaszem Gibałą, a popieraną przez KO i PSL Moniką Piątkowską. Według oficjalnych wyników na Gibałę zagłosowało nieco ponad 36% wyborców, a na Piątkowską niespełna 30%.

0: 1%. Podczas wieczoru wyborczego Łukasz Gibała studził entuzjazm swoich zwolenników i przypominał, że walka trwa.
1: Naprawdę my tych wyborów jeszcze nie wygraliśmy. Co więcej, ja naprawdę uważam, że pani senator Piątkowska ma realne szanse. Jest potrzebna jest pełna mobilizacja, ciężka praca.
0: Ciężką pracę zapowiada także Monika Piątkowska.
2: Przyjmuję ten wynik z dużą radością i obiecuję najbliższe 2 tygodnie ciężkiej, rzetelnej pracy.
0: Oboje zapowiedzieli spotkania i bezpośrednie rozmowy z mieszkańcami. Oboje będą też dzisiaj rano przy Rondzie Mogilskim. Z kolei w Warszawie dobiega końca zbiórka podpisów pod wnioskiem o referendum w sprawie odwołania prezydenta stolicy Rafała Trzaskowskiego, a także Rady Miasta. Organizatorzy potrzebują do tego około 132 tysięcy podpisów. Według lidera stołecznej operacji referendalnej w miniony poniedziałek mieli ich już, tu cytat, grubo ponad 100 tysięcy.
3: O tym newsie po prostu warto wiedzieć.
0: Seria wypadków na niestrzeżonych przejazdach kolejowych w Kopydłowie w powiecie wieluńskim w Łódzkiem. Osobówka zderzyła się z pociągiem. Zginął 30-letni mężczyzna, a jadąca z nim kobieta została poważnie ranna. Z kolei w Sobolewie koło Białegostoku samochód wjechał pod przejeżdżający szynobus. Kierowca i pasażer auta trafili do szpitala. Żadnemu z 5 pasażerów szynobusu nic się nie stało.
3: Słuchaj Bounce przez aplikację i zawsze bądź na czasie.
4: Coś o pogodzie.
0: W całym kraju dziś dużo słońca i błękitnego nieba, a na termometrach maksymalnie od 19 stopni na Podlasiu, przez 20 na Pomorzu i Mazowszu, 21 na Lubelszczyźnie, do 23 na Dolnym Śląsku.

0: would think it's MTV Cribs if you saw my man Shein.
1: To już ósma, mamy poniedziałek, 28 września. Daniel, kłaniam się, dzień dobry i zapraszamy do 10. Jeżeli wasz organizm wciąż jeszcze prowadzi negocjacje z budzikiem, no a pierwsza kawa jeszcze nie zdążyła się załadować, no to spokojnie, mamy Jonasa Blue i single Who, drugie wydanie utworu Girl. Mam nadzieję, że świetnie rozpocznie wasz poniedziałek. Bardzo proszę, teraz Bounce.

pędzi po tobie, znowu odpocznie na twoich biodrach. Top of shoulders, spodnie boyfriend, wbijasz mnie w ziemię jak obcas. Łapię twój oddech i liczę, że mogę się w tobie

utworze Poza Tobą Nic. W Bounce mamy 8 minut po godzinie 8, a sama Liwka pochwaliła się wczoraj 2 milionami odpaleń w Spotify'u, także no to są już liczby, które robią, no i myślę, muszą robić wrażenie. W końcu Liwka wróciła po dłuższej singlowej przerwie, no i wróciła w naprawdę kapitalnym stylu. Podkręcamy jednak tempo na początek nowego tygodnia, o czym i w czym zdecydowanie pomoże nam za chwilę Nawoz, zanim ten chłopak z Liverpoolu zaczął podbijać streamingi na całym świecie, podobnie tak jak Liwka w Polsce. Pracował na etacie, słuchajcie, w magazynie meblowym. No a swoje bity składał gdzieś tam po godzinach w pracy, po etacie. No i dobrze wiedzieć, że determinacja czasami procentuje w tak doskonałym stylu. Podobnie wychodzą z założenia producenci, artyści, ale też i wokalistki, którzy wysyłają nam swoje single na bounce.radio do sekcji Promopool. Tylko przez ten weekend dostaliśmy kilka takich propozycji, także powolutku zaczną one pojawiać się na naszej antenie, ale jak zawsze czekamy na więcej. Przypomnę, bounce.radio, sekcja Promopool. Tutaj czekamy na to, co zalega gdzieś tam głęboko we folderach lub też w waszej muzycznej szufladzie.

0: Swedish House Mafia, Pharrell Williams i potężne The Brilliance. Rzecz, którą łapiecie u nas jako totalny radiowy ekskluzyw. Właśnie mija kwadrans po ósmej, mamy poniedziałkowy poranek, kiedy ojcowie chrzestni szwedzkiej elektroniki przecinają się w studio z człowiekiem, który od lat dyktuje warunki nie tylko w muzyce, ale również i światowej modzie, no to efekt po prostu musi brzmieć jak brylant, jak milion dolarów. No z takim zapleczem ciężko o jakikolwiek błąd w tej muzyczno-modowej sztuce, umówmy się. Zostawiamy jednak wielkie globalne marki, no i płynnie wracamy na nasze podwórko po dawkę równie świeżego i naprawdę świetnego luzu, bo jeżeli stojąc teraz w porannym korku, nerwowo patrzycie na zegarek, no i myślicie, że na spokojny start tygodnia jest już za późno, no to zaraz wyprowadzimy was z błędu. Przed wami Smyko oraz Rina, prosto z naszego promopula, ale już raczej nie tylko. Pozdrawiamy Sebastiana.
1: Nigdy nie jest za późno, by spróbować od nowa. Życie to podróż, a każdy początek to nowa przygoda.

Czujecie? Słyszycie? Ten basik pięknie tam gdzieś pod spodem plumka, prawda? Jazzy, Chris Lorenzo i pulsujące Invisible of Bounce. Mamy 23 minuty po 8. To już ostatni wrześniowy poniedziałek. No i tutaj powiedzmy sobie szczerze, na tym etapie poranka opcja bycia całkowicie niewidzialnym, no jak w tytule, przynajmniej do czasu zrobienia sobie drugiej kawy, brzmi dla wielu z nas jak całkiem pożądana super moc. No, warto spróbować. Zanim jednak znikniemy w tłumie, lepiej płynnie zaznaczyć obecność, zwłaszcza kiedy z pomocą przychodzi nam absolutna brytyjska instytucja. No bo ekipa Rudimental od lat udowadnia, że chyba nikt tak dobrze nie łączy, no może poza Disclosure, wyspiarskiej elektroniki z wokalnym luzem, no niezależnie od tego, gdzie słuchacz jest, no i w zasadzie gdzie również znajduje się artysta, który z Rudimental współpracuje. Tym razem Londyńczycy zaprosili do studia Original Coffee oraz Winey, dostarczając wibracje, które no potrafią bezbłędnie rozgonić każdą poranną mgłę. No a dzisiaj tych w Polsce, no, nie brakuje, co zresztą za oknami we wielu miejscach w kraju widać. Sentrats to już w Bounce teraz, 23 minuty po 8. Rozsiądźcie się wygodnie, chociażby w pracy, i posłuchajcie. Oni mają to coś.

To Margaret i bynajmniej w Bounce. Za chwilę będzie w 8:30 w ten poniedziałkowy poranek. No jeżeli ktoś z was kiedykolwiek i gdziekolwiek dzisiaj zapyta, czy macie szybką ochotę na owocową przekąskę, no to odpowiedź wcale nie powinna być przecząca, no bo w końcu w kalendarzu mamy dzisiaj, uwaga, Światowy Dzień Jabłka. Smacznego życzę. Zamiast jednak liczyć witaminy, po prostu gramy. Wolfgang Gardner to amerykański producent, który zanim zaczął zgarniać nominacje do Grammy, całymi latami, gdzieś tam po cichu, w jakimś fajnym studio szlifował swój warsztat w takim bardzo ciekawym, ale jednak muzycznym undergroundzie. No i jego produkcję zawsze cechuje matematyczna wręcz precyzja. Mnóstwo połamanych dźwięków, mnóstwo ciekawych wokali, no a jednak to wszystko brzmi tak, jakby to tak po prostu miało być. Także jeżeli szukaliście brzmienia o poranku, które sprawi, że początek tygodnia od razu jakby nabierze tempa, no to bardzo proszę, Ching Ching i Wolfgang Gardner w Bounce już za chwilę. Niech to będzie dla was bardzo dobry

0: To Axwell i królewskie Heart is a King of Bounce. Dosłownie chwilę wcześniej Jerry Ropero i klasyczne Corazao. Za 20 minut będzie już 9:00. To poniedziałkowy poranek, 28 września. Jak słychać, serce bije dzisiaj u nas zdecydowanie wyjątkowo mocno. No i równie elektronicznym rytmiem gdzieś tam się cechuje. No Axwell zawsze wiedział, jak zbudować brzmienie, które dobrze wprowadzi nas na całą resztę tygodnia. No i sprawi, że nawet kawa będzie smakowała zdecydowanie lepiej, a że właśnie Jędras, który dotarł do studio, taką przygotował. Dzięki, Jędrek, jesteś wielki. Zostawiamy światowe legendy, no bo płynnie przenosimy się na nasze krajowe podwórko. Można nawet powiedzieć, że lokalne, no bo tutaj prosto ze Suwałk. Mania, czyli Maja Krzyżewska, mam wrażenie, długo szukała swojej muzycznej drogi, no i wydaje się, że w końcu ją znalazła, no bo dostarcza produkcję, która udowadnia, że ten nowoczesny zachodni poziom można wykrzesać i z ogromnym powodzeniem wykręcić również na naszych szerokościach geograficznych. Bez słów i Mania w bounce na 20 minut przed 9:00 już za chwilę.
1: Autopromocja.
2: Bounce nadaje aż w 4 miastach w Polsce.
1: Katowice, Kraków, Poznań, Warszawa.
2: Odpal nas w DAB+ i dołącz do radiowej społeczności w Eterze, na Discordzie
3: lub w radiowych social media.
1: Autopromocja.
4: Twoje hity są u nas.

To Yomanda i Synth Strings. Kultowe, bardzo house'owe, radosne granie w bounce. Za 11 minut będzie już 9. Punktualnie o 8.55. Chciałem powiedzieć o 9, ale nie. U nas o 8.55 kolejne dziś bounce newsy, a w nich wszystko to, o czym warto wiedzieć jeszcze na chwilę przed 9, no i jeszcze na chwilę przed drugą kawą. Za chwilę u nas, zanim jeszcze newsy, David Guetta, a także Hypaton w utworze You and I, Me and You. David Guetta, który od ponad 2 dekad nie zwalnia tempa i bezbłędnie wyczuwa puls naszej codzienności. A że dzisiaj łatwo nie jest, postaramy wam się to wszystko muzycznie ułatwić. Nówka sztuka od Davida Guetty w bounce właśnie teraz. Przed 9 jeszcze Tracy Wen.

0: Reklama.
1: Szukasz wsparcia IT na najwyższym poziomie? G-Soft to specjaliści od infrastruktury sieciowej i cyberbezpieczeństwa. Pomagamy firmom działać szybciej, bezpieczniej i wydajniej. Odwiedź g-soft.pl i postaw na sprawdzone rozwiązania. G-Soft. Technology is your future. Reklama.

0: jesteś w centrum wydarzeń. Słuchasz tego, co lubisz i dowiadujesz się tego, co ważne. Twoje hity.
1: Twoje newsy.
2: Miriam Lipińska. W Krakowie rusza kampania wyborcza przed drugą turą wyborów prezydenckich. Pierwszą wygrał wczoraj Łukasz Gibała, na którego głosowało nieco ponad 36% wyborców. Drugie miejsce z blisko 30% głosów zajęła popierana przez KO i PSL Monika Piątkowska. Oboje pojawili się dziś rano na Rondzie Mogilskim, oboje z obważankami dla mieszkańców i oboje w tym samym celu. Przekonać wyborców do siebie i swoich pomysłów. Druga tura 11 października. Zagranica. 15 osób, w tym dzieci, zostało rannych w wyniku eksplozji rosyjskiej bomby lotniczej, która trafiła w budynek mieszkalny w Charkowie. O ataku poinformował dziś rano burmistrz tego ukraińskiego miasta Ihor Terechow. Charków jest obecnie jednym z najbardziej atakowanych miejsc w Ukrainie, mówi Artur Żak z platformy Czarne Niebo.
3: Bomby lotnicze przede wszystkim to są manewrujące, szybujące bomby, które używa Federacja Rosyjska, trafiają w Charków z ogromną regularnością. To jest jeden z najniebezpieczniejszych środków napadu powietrznego, a to z tego powodu, że dociera szybko, nie ma możliwości tak naprawdę prześledzenia i skutecznego przeciwdziałania temu środkowi rażenia powietrznego.
2: Charków to drugie pod względem wielkości miasto Ukrainy, położone na północnym wschodzie tego kraju, blisko granicy z Rosją. Awaryjne lądowanie samolotu Delta Airlines w Porto na północnym zachodzie Portugalii. Maszyna leciała z Barcelony do Bostonu. Na pokładzie pojawił się dym, jak wstępnie ustalono, w wyniku problemu technicznego. 14 pasażerów, którzy zatruli się dymem, trafiło do szpitala, a dym pojawił się, gdy samolot znajdował się nad Atlantykiem.
0: Słuchaj Bounce przez aplikację i zawsze bądź na czasie.
1: Coś o pogodzie.
2: W całym kraju słonecznie, deszcz nigdzie dziś nam nie grozi, a do tego ciepło. Od 19 stopni na Podlasiu, przez 20 na Mazowszu i Pomorzu, 22 w Wielkopolsce i na Podkarpaciu, do 23 na Dolnym Śląsku.
4: Party in the park, party in the bush, party under the bridge, party at the restaurant, party at the club, party in the day, party in my house, party on the way to the party at

To oczywiście Ben Benassi i Black Box, odświeżone Everybody, Everybody w Bounce. Mamy już 9 minut po 9 w ten bardzo rzeźki, momentami mglisty, ale już ostatni w tym miesiącu wrześniowy, poniedziałkowy poranek. Włoski weteran elektroniki, mowa oczywiście o Benem Benassi, doskonale wie, jak obchodzić się z klasykami, takimi jak Black Box, właśnie Everybody, Everybody. No i wziął na warsztat hit z 1990 roku, udowadniając, że potężne wokale, takie jak w tym kawałku, nie mają żadnej daty ważności. No i gdyby tak faktycznie wszyscy, absolutnie everybody, jak to tutaj nam nakreślili Black Box i Ben Benassi, wchodzili w ten nowy tydzień z podobną dynamiką, no to pierwsze jesienne chłody nie miałyby absolutnie z nimi żadnych szans. No ale dbamy o to, aby to tempo nie spadało ani na moment, ani na chwilę. No i w kolejce do eteru ustawiają się już brytyjski mistrz przestrzennego brzmienia, no bo Duke Dumont ze swoim The Shant, ale zanim jednak przejdziemy do tej bardzo hipnotyzującej, typowo wyspiarskiej mantry, upewniamy się, że poranna kawa w końcu zaczyna działać, no i z pełną świadomością możemy odhaczyć na dobre start tego dnia. Bardzo wesołe, bardzo wakacyjne, bardzo ciepłe i plażowe, Lockdown i Alexandra Price, singiel Alive, właśnie teraz w Bounce. Słońce, lato i plaża, zapewniam, wyleją się teraz z naszego radia. Bardzo proszę.

To już 20 minut po 9:00. Body Rocks i single Yeah Yeah. Kultowa linia melodyczna, no znana już od, myślę, kilku dekad co najmniej, bo kiedy ten kawałek ukazywał się w 2006 roku, no to brytyjski duet ulepił linię basową, która po dziś dzień uchodzi za niemal kuloodporną, jeżeli chodzi o muzykę house. No, mogliśmy o tym przekonać się w ostatnich 3 minutach. Zostawiamy jednak Wyspy Brytyjskie, które odwiedzaliśmy dzisiaj o poranku stosunkowo często, no i zdecydowanie zmieniamy muzyczny pułap, no bo za sterami meldują się reprezentanci naszej rodzimej sceny. Getz to producent i raper, który od lat jak mało kto potrafi żyć gęste, takie bardzo futurystyczne, momentami naprawdę elektroniczne biciory, które idealnie rezonują z nowoczesną, przestrzenną elektroniką. Także, jeżeli szukaliście dzisiaj bardzo bezpiecznej wysokości, no bo to poniedziałek, rozpędzamy się powolutku, ale z bouncem zdecydowanie szybciej, bardzo proszę, Cloud9 wysoko ponad murami na naszej antenie już za chwilę.

0: Swoją drogą, Gedziula wpadł ostatnio na naszego TikToka, także pozdro se.
1: Autopromocja.
2: Bounce powstał, bo klubowa społeczność zasługuje na własny głos w eterze.
1: Nie mamy za plecami wielkiego nadawcy. Mamy was.
2: Wejdź na patronite.pl/bounce. Wybierz próg. Zostań patronem.
1: Wielkie dzięki wszystkim patronom za wsparcie. Więcej szczegółów na bounce.radio. Autopromocja.

To miły ATZ w Bounce, który sprawia sprawę jasno. Muszę iść, no i nie zostawia żadnej przestrzeni na negocjacje. Takaż chęć bardzo szybkiej ewakuacji, dokładnie o 39.32 w poniedziałek, to dla wielu racjonalny system obronny. Bounce! Zanim jednak porzucicie obowiązki w poniedziałek na starcie nowego tygodnia i wyjdziecie poza nasz zasięg, no to warto ten impuls powstrzymać. O chwileczkę cierpliwości. Prosi w tym momencie BFF singlu Wait. Za 27 minut będzie 10.

To Corey Baker, który ukrywa się pod pseudonimem Kyle Paris. Baby Come Back w Bouncie. Za 22 minuty będzie już 10. Swoją drogą, Corey to bardzo utalentowany gość jest, no bo gość z Indiany jest również oficjalnym, certyfikowanym trenerem Abletona, także możemy śmiało, no i chyba w ciemno nawet założyć, że żaden wirtualny subak nie znalazł się w tym kawałku z przypadku. Zanim jednak zaczniemy rozkładać warsztat Baby Come Back na czynniki pierwsze, pora na kogoś, kto tego typu oprogramowania również zna doskonale, bo to Axwell i Lorraine. Taki duet w kawałku Transatlantic Flight właśnie za chwilę pojawi się w Bounce. Numer, który liczy sobie już no grubo ponad 2 dekady, ale mimo to nadal brzmi bardzo świeżo, o czym przekonacie się za chwilę.

To Natalia Nykiel i Michał Lange. Gramy na czas Bounce. A skoro już o czasie mowa, no to mamy 9:45, czyli w zasadzie kwadrans do 10. Na tym etapie poniedziałku większość z nas pewnie no bardzo całkiem chętnie wynegocjowałaby chociaż dodatkową godzinę takiego porannego spokoju, luzu, wiecie, kiedy nie trzeba się spieszyć, nie trzeba gonić, nie trzeba szukać tych dodatkowych minut na obowiązki w pracy, no ale my jednak staramy się temu zaradzać muzycznie, no i serwujemy wam kolejny kawałek, który w tych wszystkich poniedziałkowych czynnościach z pewnością wam pomoże, bo to młoda brytyjska wokalistka Izzy Cross, która wzięła na warsztat ikoniczne smyczki. Wiecie, to legendarne Bittersweet Symphony grupy The Verve, no i zrobiła to z takim basowym pędem, drum'em bassowym sznytem, no i wyczuciem tego groove'u, który gdzieś tam pływa sobie fajnie w eterze, no po prostu obok tego numeru nie da się przejść obojętnie. To za chwilę u nas w Bounce'ie, także mam nadzieję, że jeżeli ten początek tygodnia daje wam w kość, no to Izzy Cross wasz poniedziałek rozkręci na dobre. Melodia dobrze znana, można zanucić, można ten bicik wystukać na kierownicy, na blacie, gdziekolwiek w tym momencie jesteście i gdziekolwiek przebywacie.

0: Reklama.
1: Znowu się zawiesił.
0: Twój laptop? Chyba już trochę wiekowy, co?
1: Nie pytaj.
2: Twój komputer myśli dłużej niż ty? Czas na upgrade. Karty graficzne, procesory, dyski SSD, pamięci. Laptopy, monitory, klawiatury, myszki. Sprzęt, który po prostu działa. Fachowe doradztwo, gwarancja nawet do 2 lat, proste zwroty. Wejdź na grant@it.pl i zamów już teraz. Grant IT. Od informatyków dla informatyków.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: To, co chowasz w ścianach, zostaje tam na lata. Dlatego elektrykę zrób raz, a dobrze. Instalacje elektryczne Brończyk. Kompleksowa obsługa twojej inwestycji. Instalacje elektryczne, teletechniczne i odgromowe. Inspekcje, pomiary, inteligentny dom. Działamy na terenie całej Polski. Zadzwoń 609-420-078. 609-420-078.
0: Reklama.
5: Jesteś w centrum wydarzeń. Słuchasz tego, co lubisz i dowiadujesz się tego, co ważne. Twoje hity.
6: Twoje newsy. Miriam Lipińska. Kandydaci na prezydenta Krakowa ruszają do walki o wygraną w drugiej turze. Zwycięzca pierwszej tury, Łukasz Gibała, na rondzie mogilskim pojawił się już przed 7:00. Rozdawał mieszkańcom obwarzanki i przekonywał do głosowania na siebie.
7: Oto jeden z największych węzłów przesiadkowych. Jest tutaj mnóstwo ludzi. Ludzie śpieszą się do pracy. Część z nich nie zdążyła zjeść śniadania, więc stwierdziliśmy, że umilimy im ten poranek, rozdając właśnie obwarzanki.
6: Kontrkandydatka Gibały, Monika Piątkowska, w tym samym miejscu pojawi się później. Za pół godziny, co skomentował jej rywal.
7: 9:30, tutaj trochę pośpi, zazdroszczę, no niestety, my pracujemy od 6:45, ale mam nadzieję, że zostanie dobrze przyjęta przez Krakowian, też osiągnęła naprawdę bardzo dobry wynik.
6: Druga tura w Krakowie 11 października, a dla prezydenta Warszawy dziś sądny dzień. Kończy się zbiórka podpisów pod wnioskiem o referendum w sprawie jego odwołania. W sukces akcji referendalnej wątpi jednak senator KO Grzegorz Schetyna.
8: Nie mam takiego wrażenia, że warszawska ulica żyje tym referendum, inaczej niż w Krakowie.
9: W tej chwili mamy do czynienia z prezydentem, no, który zupełnie zostawia wszystko na boku. Warszawa nie jest dla niego istotna. Każdy poprzednik zostawiał po sobie przynajmniej most, on zostawił kładkę.
6: Dopowiada Karol Karski z PiSu. Według organizatorów stołecznej operacji referendalnej zebrano już ponad 100 tysięcy podpisów. Potrzeba minimum 132 tysięcy.
0: Słuchaj Bounce przez aplikację i zawsze bądź na czasie.
10: Coś o pogodzie.
6: Po tej pochmurnej i deszczowej mamy wreszcie złotą polską jesień. Dziś słonecznie i ciepło, od 19 stopni na Podlasiu, przez 20 na Mazowszu i Pomorzu, 22 w Wielkopolsce i na Podkarpaciu, do 23 na Dolnym Śląsku.

0: Reklama. Nowoczesne biuro, funkcjonalna szatnia czy inteligentne skrytki Smart Locker. U nas znajdziesz wszystko, by profesjonalnie wyposażyć swoją przestrzeń. Malow to polski producent mebli metalowych, tworzonych z myślą o biurach, szkołach, szpitalach i zakładach przemysłowych. Łączą wytrzymałość metalu z designem, który pasuje do każdego wnętrza. Postaw na najwyższą jakość i sprawdź na malow.com.pl. Malow. Bezpieczny wybór.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Ten dźwięk oznacza tylko jedno. Zaczyna się najlepszy wieczór w mieście. MK Bowling. Kręgle, bilard, pyszne jedzenie i muzyka, przy której nie usiedzisz. Wpadnij ze znajomymi, zabierz rodzinę, zorganizuj urodziny albo imprezę firmową. Nowoczesne tory, profesjonalny sprzęt i klimat, do którego wraca się co weekend. MK Bowling w Suwałkach i w największych miastach w Polsce. Sprawdź, gdzie zagrać najbliżej na

0: już 10, za nami Touch and Go, Gotta Have You. Mamy poniedziałek, 28 września. To jest, słuchajcie, Bounce Kickstart. No i w teorii powinienem w tym momencie powiedzieć siemano, do usłyszenia, albo coś w tym stylu, co innego wskazywałoby, że poranna zmiana odchodzi, przynajmniej dzisiaj, w niepamięć. No ale w praktyce, bo to drugie, przywitajcie Jędrasa, który w ostatnich tygodniach razem ze mną tutaj w studio szlifował formę w Bounce, no i z każdym kolejnym dniem, tygodniem, miesiącem będzie rozkręcał się razem z nami, no i z wami. Oczywiście. Siemano, Jędras.
1: Siema, siema. Witam wszystkich w ten jakże piękny poniedziałek.
0: No chciałoby się powiedzieć w końcu.
1: W końcu, nareszcie. Doczekałem się cały czas. Trenowaliśmy. No i jestem. Nadszedł ten czas. Witam wszystkich.
0: Jędrek, w ostatnich tygodniach wstawaliśmy po trzeciej, żeby coś tam pogadać, popaplać. No łatwo nie było, ale przyszło.
1: Zaraz się okaże, wyjdzie w praniu.
0: Jędrek, to nie był łatwy czas, no bo wymiar nocek, a teraz dziennej emisji, no to dwa inne światy. No i ważne jest tutaj też, podejrzewam, i było wsparcie Karoliny, która wspierała ciebie, nagrywała, wstawała bardzo późno w nocy lub też wcześniej nad ranem. Słuchała, to cieszy i buduje.
1: Tak, jest. Słuchała, mam nagrania z tych nocek, na podstawie ich mogłem wyciągnąć jakieś wnioski, a chwilami także pośmiać się z jakichś tam delikatnych wpadek, co się oczywiście zdarzało.
0: No i z pewnością zdarzać się będzie, ale to jest normalne, jesteśmy w końcu w radio, na żywym organizmie, nie w żadnym AI slopie, jak to się w ostatnich tygodniach i miesiącach mówi. Także co, Jędras? Powodzenia życzę.
1: A dziękuję bardzo. No i miłego słuchania. Słyszymy się za chwilę.
0: Jędras, słuchajcie, jest z nami niemal od samego startu stacji. Działaliśmy wspólnie na różnych obszarach. To w socialach, to poza anteną i tak dalej. Teraz głównie antenowo. Także fajnie, że Jędrek z nami jest. No i dzisiaj również po 10 z wami będzie. Ja tymczasem macham do was i lewą, i prawą ręką. Mówię wam siemano. No i zostawiam was w naprawdę dobrych, jędrasowych rękach, a także Sebastiana Ingrosso, Johna Dolbecka i singiel Lick My Deck. Właśnie teraz Bounce, 3 minuty po 10.

To było Let Me Be Real od Fede Legro i Mitcha Crowna. Panowie lubią ze sobą współpracować, no i trzeba przyznać, że znakomicie im to wychodzi. To już ostatni poniedziałek września i jednocześnie pierwszy jesienny poniedziałek, choć z tego co mi wiadomo w całej Polsce będzie dziś dosyć słonecznie i pogoda jeszcze taka letnia bym powiedział, co bardzo mnie cieszy, gdyż jest to mój pierwszy pełnoprawny poniedziałek w Bans. Cześć, z tej strony Jędras. Humor się udziela, bardzo słoneczny mógłbym powiedzieć i mam nadzieję, że wam także dopisuję. No i wspólnie wejdziemy w nowy tydzień z pozytywną energią. Po to tu jestem. Tak jak Kuba Karas i Julia Pośnik, lecimy na 100% i nic na pół.

0: promocja.
1: Bounce nadaje aż w 4 miastach w Polsce.
0: Katowice, Kraków, Poznań i Warszawa.
1: Odpal nas w DAB+ i dołącz do radiowej społeczności w Eterze, na Discordzie
2: lub w radiowych social media.
0: Autopromocja.

było Situationship, czyli singiel wokalistki Shermé, stworzony we współpracy z polskim producentem muzycznym i DJ-em, także Albertem RCB, czyli właściwie Albertem Markiewiczem. Bardzo cenimy sobie takie produkcje, klubowe brzmienie, piękny wokal, no a to wszystko w wykonaniu naszych rodaków, więc duma rozpiera. Mamy poniedziałek, 26 po 10, słuchacie Bounce i mimo, że radio działa zazwyczaj jako komunikacja jednostronna, to są sposoby, abyśmy i my mogli posłuchać, czy też poczytać, co wam też tam chodzi po głowie, jakie macie przemyślenia, propozycje, a może chcecie nam po prostu powiedzieć coś miłego, no nic w tym trudnego. Jednym z takich sposobów jest Discord, na którym to możecie się udzielać i dawać nam realny feedback. No i w tym miejscu chciałbym pozdrowić serdecznie pana z psem. Postaram się, aby czas pracy minął szybko i przyjemnie. A już teraz powiem wam w sekrecie, że mega klimatyczny numer Subfocus, Camel Fat, Culture Shock oraz Rhodes w utworze Secrets.

No to dym nam się uniósł nieco, zupełnie niczym poranna mgła. To był Michel Alberto oraz Premix, a ja mam nadzieję, że wy już nieco obudziliście się i mgła z waszych oczu również się uniosła. Spoglądam na zegarek, 21 minut do 11, poniedziałek i słuchacie Bans oczywiście. A propos tego mglistego klimatu, to przeniesiemy się na chwilę na Wyspy Brytyjskie. Higher Self i Lauren Mason z utworem, który przepędza wszelkie chmury, no i stawia na nogi. Duchy, takie dobre duchy oczywiście, czyli Ghosts.

0: Autopromocja.
1: Bounce powstał, bo klubowa społeczność zasługuje na własny głos w eterze.
0: Nie mamy za plecami wielkiego nadawcy. Mamy was.
1: Wejdź na patronite.pl/bounce. Wybierz próg. Zostań patronem.
0: Wielkie dzięki wszystkim patronom za wsparcie. Więcej szczegółów na bounce.radio. Autopromocja.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

Frankie Rizzardo z jakże klimatycznym utworem o tytule Feel. Czuję, że mogliście się trochę rozpłynąć i bardzo dobrze. Już niebawem trochę bardziej przyziemnie, bo Bounce Newsy, w których to dowiecie się wszystkiego, o czym warto wiedzieć jeszcze przed godziną 11, ale zanim to nastąpi, w kolejce m.in. Sam Smyers czy Joel Corey, także koniecznie zostańcie z nami.

Reklama. Szukasz wsparcia IT na najwyższym poziomie? G-Soft to specjaliści od infrastruktury sieciowej i cyberbezpieczeństwa. Pomagamy firmom działać szybciej, bezpieczniej i wydajniej. Odwiedź g-soft.pl.

0: postaw na sprawdzone rozwiązania. G-Soft. Technology is your future.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Ten dźwięk oznacza tylko jedno. Zaczyna się najlepszy wieczór w mieście. MK Bowling. Kręgle, bilard, pyszne jedzenie i muzyka, przy której nie usiedzisz. Wpadnij ze znajomymi, zabierz rodzinę, zorganizuj urodziny albo imprezę firmową. Nowoczesne tory, profesjonalny sprzęt i klimat, do którego wraca się co weekend. MK Bowling w Suwałkach i w największych miastach w Polsce. Sprawdź, gdzie zagrać najbliżej na mkbowling.pl.
3: Reklama. Jesteś w centrum wydarzeń. Słuchasz tego, co lubisz i dowiadujesz się tego, co ważne. Twoje hity.
4: Twoje newsy.
5: Miriam Lipińska. Rządzący ponawiają apel do prezydenta o podpis pod ustawą o opodatkowaniu nadmiarowych zysków koncernów paliwowych, bo od tego zależy, czy pakiet CPN wróci. A jest potrzebny, bo ceny na stacjach przekraczają kolejne psychologiczne granice. Musimy znaleźć pieniądze na wsparcie dla kierowców, mówi wicemarszałek Senatu Magdalena Biejat.
6: My jesteśmy zdeterminowani, żeby to zrobić, no ale potrzebujemy współpracy ze strony prezydenta. Dopóki prezydent będzie stawał o koniem, dopóty tej pomocy Polacy nie zobaczą.
5: Na razie jednak Karol Nawrocki mówi zdecydowane nie ustawie o nowym podatku. A ze światowych rynków nie wieje optymizmem, ropa mocno drożeje. Baryłka kosztuje już ponad 107 dolarów, o ponad 2,5% więcej. To reakcja rynków na brak postępów w zakończeniu wojny na Bliskim Wschodzie.
3: O tym newsie po prostu warto wiedzieć.
5: Zdjęcia z podróży bocianów do Afryki będzie można obejrzeć w internecie. Ptaki mają przyczepione specjalne aparaty fotograficzne. Zadbali o to naukowcy z Uniwersytetu Szczecińskiego. Urządzenia robią zdjęcia co 2 godziny i gdy tylko złapią zasięg, wysyłają je do Polski. Jak mówi inicjator projektu, profesor Łukasz Jankowiak, chodzi o to, by dowiedzieć się czegoś o życiu bocianów, kiedy te wyruszają na zimę do Afryki.
7: Mamy właśnie zdjęcia, no można powiedzieć, mikrosiedlisk, tak? Czyli takie zdjęcie zrobione w danym momencie, w danym czasie pokazuje dokładnie, jak to siedlisko wygląda, czy to pole jest zaorane, czy to pole jest po żniwach.
5: To nie pierwsza tego typu fotorelacja, ale w tym roku zdjęcia mogą zobaczyć nie tylko naukowcy. Fotografie trafią na portal Storklens.
3: Słuchaj Bounce przez aplikację i zawsze bądź na czasie.
8: Coś o pogodzie.
5: W całym kraju słonecznie, deszcz nigdzie dziś nam nie grozi, a do tego ciepło od 19 stopni na Podlasiu przez 20 na Mazowszu i Pomorzu, 22 w Wielkopolsce i na Podkarpaciu, do 23 na Dolnym Śląsku.
9: Mamy poniedziałek, 28 września, a to już godzina 11. A już teraz, właśnie teraz, right here, right now, Camino.

utwór Chains to najnowszy wydany we wrześniu tego roku singiel, który stworzyli wspólnie producent KJ oraz znany z klubowych remiksów artysta Jokers. I choć kawałek ten miał swoją oficjalną premierę dosłownie 18 września tego roku, czyli tak naprawdę przed chwilą, no to błyskawicznie trafił na czołowe platformy streamingowe, takie jak Spotify oraz Deezer, no i oczywiście my też gramy go w Bounce. To już 11:11. Niektórzy mówią, że jak się spogląda na zegarek o takiej równej godzinie 11:11 na przykład, to znaczy to, że jest to na szczęście. Także niech ten poniedziałek będzie jak najszczęśliwszy. Koniecznie zostańcie na antenie i nigdzie nie odchodźcie. Już teraz kawałek Don't Go.

remix utworu Celebration autorstwa Beniego Benansiego, który co ciekawe stał się na tyle popularny, że Madonna wybrała jego wersję do oficjalnego teledysku, no zamiast miksu przygotowywanego wcześniej przez współproducenta singla, czyli Paula Oakenfolda. No słuchajcie, czasem tak bywa, że remix przebija oryginał, no i nic z tym złego, w sumie to jest właśnie piękne wręcz, że żyjemy w czasach takiego szybkiego transferu informacji, no i możliwości kooperacji nawet na dwóch końcach półkuli, czy kuli ziemskiej całej, no co pozwala na wspólne tworzenie i jeszcze ciekawszych treści. A skoro już o tym mowa, to wbijajcie koniecznie naszego Instagrama, Facebooka, a także TikToka, gdzie regularnie wrzucamy materiały, tak abyście mogli poznać nas trochę bardziej, no i nie tylko usłyszeć, ale również zobaczyć. Zdecydowanie każdy z nas zostawia tam cząstkę siebie, a już teraz Part of Me.

0: Autopromocja.
1: Bounce nadaje aż w 4 miastach w Polsce.
0: Katowice, Kraków, Poznań i Warszawa.
1: Odpal nas w DAB+ i dołącz do radiowej społeczności w Eterze, na Discordzie
2: lub w radiowych social media.
0: Autopromocja.

enigmatycznie Zawsze Jeszcze, czyli duet tworzony przez rodzeństwo Klaudię i Patryka Zakiewiczów. No i choć słyną z nowoczesnego, klubowego brzmienia i melancholijnych tekstów, ich proces twórczy opiera się na rodzinnej synergii. Cała muzyka, teksty czy miks utworów powstają w ich własnym domowym zaciszu. Piękna rodzinna historia zapisana w dźwiękach, a jeśli nas słyszycie, no to pozdrawiamy serdecznie. To już 11:44, za 15, za kwadrans 12 i słuchacie Bans oczywiście, a my wprost uwielbiamy takie historie. A już teraz kolejny numer, coś dla tych, którzy lubią sobie zapalić podrineczku. I only smoke when I drink.

To był Calvin Harris i Satisfy, a my tutaj kleimy to, chat, kleimy, a już niedługo to, co musisz wiedzieć najważniejszego przed 12, czyli Buns Newsy, a przed nimi jeszcze fajne numerki, także zostańcie koniecznie z nami. Yeah,

0: Reklama. Nowoczesne biuro, funkcjonalna szatnia czy inteligentne skrytki Smart Locker. U nas znajdziesz wszystko, by profesjonalnie wyposażyć swoją przestrzeń. Malow to polski producent mebli metalowych, tworzonych z myślą o biurach, szkołach, szpitalach i zakładach przemysłowych. Łączą wytrzymałość metalu z designem, który pasuje do każdego wnętrza. Postaw na najwyższą jakość i sprawdź na malow.com.pl. Malow. Bezpieczny wybór. Reklama. Jesteś w centrum wydarzeń. Słuchasz tego, co lubisz i dowiadujesz się tego, co ważne. Twoje hity.
1: Twoje newsy. Miriam Lipińska. Jak doszło do śmierci siedmiolatka, który utonął w łódzkim akwaparku Fala? W wyjaśnieniu tego ma pomóc dzisiejszy eksperyment procesowy. Do tragedii doszło podczas nauki pływania. Chłopiec przez kilka minut był pod wodą. Uratował go mężczyzna, który pływał na sąsiednim torze, mimo że na basenie byli w tym czasie ratownicy. Dziecko przez 2 tygodnie walczyło w szpitalu o życie. Podczas eksperymentu śledczy chcą sprawdzić, jaką widoczność mieli opiekunowie dzieci i ratownicy. Mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Łodzi Paweł Jasiak.
2: Żeby przeprowadzić taki eksperyment, należy jak najwierniej odtworzyć warunki, które panowały w dniu samego zdarzenia.
1: Jak dotąd w sprawie nikt nie usłyszał zarzutów.
0: O tym newsie po prostu warto wiedzieć.
1: Kandydaci na prezydenta Krakowa nie odpoczywają. Z samego rana ruszyli w miasto. Zwycięzca pierwszej tury, Łukasz Gibała, pojawił się na rondzie Mogilskim już przed 7. Jego rywalka Monika Piątkowska blisko 3 godziny później. Łukasz Gibała zamierza walczyć o głosy tych, którzy w pierwszej turze poparli innych kandydatów, ale nie będzie prosić o przekazanie poparcia.
3: Uważam, że takie rozmowy, które by dotyczyły jakiegoś przekazywania głosów, no byłyby niewłaściwe, że lepiej rozmawiać bezpośrednio z wyborcami.
1: Intensywny czas rozmów zapowiada też Monika Piątkowska.
4: Będziemy rozmawiać, będziemy przekonywać, będziemy prezentować pomysły na miasto i oczywiście słuchać mieszkańców.
1: Wyborcza dogrywka 11 października.
0: Słuchaj,

0: Menage a trois od Wolfganga Gartnera, czyli kawałek, który jest wzorcowym przykładem skomplikowanego, połamanego mocno, no nie da się ukryć, ale niezwykle energetycznego elektrohausu w stylu, z którego Gartner jest znany. No, mam nadzieję, że jeżeli nawet jeśli do tej pory kawa nie działała, a wy byliście troszeczkę zaspani, to ten numer z pewnością was obudził. To już 10 po 12, czyli jakże piękne poniedziałkowe, słoneczne popołudnie i kolejna godzina z Bounce Office wystartowała, a my nieustannie staramy się umilić wam ten dzień. Już teraz pomogą nam w tym dwa wilki i nasz lokalny ziomal z Suwałk. Pozdrawiamy VBS!
1: Mniejsze ofiary wilki potrafią czasem polować w pojedynkę lub parze. O sukcesie polowania informują pozostałych członków watahy przejmującymi donośne.

0: nagrał kiedyś taki numer, tytuł jest nas dwóch, a to zawsze plus jeden do flaszki. Jestem kurka raperem i nie piszę fraski, tu moja natura, nie pastisz. Ziomale po 30 w garze jak moje Reno i ziomale w moim wieku, co już się starzeją. Jednym i drugim wysyłamy elo i tym, co czekają, kiedy zmądrzeją.
1: Żyją we mnie dwa wieki, jeden

0: Autopromocja.
1: Bounce powstał, bo klubowa społeczność zasługuje na własny głos w eterze.
0: Nie mamy za plecami wielkiego nadawcy. Mamy was.
1: Wejdź na patronite.pl/bounce. Wybierz próg. Zostań patronem.
0: Wielkie dzięki wszystkim patronom za wsparcie. Więcej szczegółów na bounce.radio. Autopromocja.

Glow Up od Zalesia. Piosenka, która cechuje się dynamicznym, nowoczesnym, jakże soczystym bitem, co idealnie współgra z energetycznym przesłaniem o zyskiwaniu pewności siebie, gdyż utwór bezpośrednio nawiązuje do popularnego w internecie trendu Glow Up, oznaczającego m.in. spektakularną taką przemianę wizualną, może być też mentalną. Spoglądam na zegarek, to już 27 po 12, słuchacie Bans, no i my też cały czas przechodzimy przemiany, słuchajcie, tak, aby być jak najlepsi, no i grać wam jak najlepiej. Ja na przykład przyszedłem przemianę z trybu nocnego na dzienny, no i powiem wam, że bardzo mi się to podoba i będę tu z wami do godziny 14. A już teraz coś dla wszystkich pań, które jeszcze nie zmieniły statusu z wolna na związku. Club The Combat i All The Single Ladies.

sexy. Ależ to było seksowne. Jaguar, czyli projekt klubowy, za którym w rzeczywistości stoi znany francuski producent muzyczny, no i DJ Nicolas Molio, szerszej publiczności na świecie znany także jako Matenheads. To już niecałe 20 minut do 13 i słuchacie Bounce. Wpadajcie koniecznie na naszą stronkę bounce.radio, z której to możecie dowiedzieć się m.in. o zbliżających się wydarzeniach muzycznych, nówkach, sztukach, no i wiele innych ciekawych rzeczy, a zresztą sprawdźcie sami. A już teraz znany i lubiany Malik Montana i Plain Jane.

To było Moving to the Sun od Hugela. Jaki to jest klimat, jaki to jest hit tych wakacji. A że mamy jeszcze poczucie, że te lato jeszcze troszeczkę daje nam się odezwać, no bo słoneczko dziś świeci obłędnie, to jak najbardziej wpasowuje się to w to w nasz klimat, tak? Co, wyruszamy w stronę słońca. Już za chwilę Bounce Newsy i najważniejsze wieści, o których warto wiedzieć przed 13, ale zanim to nastąpi, w kolejce jeszcze m.in. Intuition, a także Apokalipst, także zostańcie z nami koniecznie.

0: Reklama. Szukasz wsparcia IT na najwyższym poziomie? G-Soft to specjaliści od infrastruktury sieciowej i cyberbezpieczeństwa. Pomagamy firmom działać szybciej, bezpieczniej i wydajniej. Odwiedź g-soft.pl i postaw na sprawdzone rozwiązania. G-Soft. Technology is your future.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Ten dźwięk oznacza tylko jedno. Zaczyna się najlepszy wieczór w mieście. MK Bowling. Kręgle, bilard, pyszne jedzenie i muzyka, przy której nie usiedzisz. Wpadnij ze znajomymi, zabierz rodzinę, zorganizuj urodziny albo imprezę firmową. Nowoczesne tory, profesjonalny sprzęt i klimat, do którego wraca się co weekend. MK Bowling w Suwałkach i w największych miastach w Polsce. Sprawdź, gdzie zagrać najbliżej na mkbowling.pl.
0: Reklama. Jesteś w centrum wydarzeń. Słuchasz tego, co lubisz i dowiadujesz się tego, co ważne. Twoje hity.
3: Twoje newsy.
4: Miriam Lipińska. Ewakuacja z jednej z firm w Elblągu po tym, jak przy przyłączu gazowym budynku odkryto dwa plastikowe pojemniki z nieznaną substancją, z wystającymi z nich kabelkami. Trwają ustalenia, czy mogły stanowić zagrożenie. Na miejscu pracują policjanci i strażacy. Jedzie tam też grupa minersko-pirotechniczna, a także funkcjonariusze laboratorium kryminalistycznego.
0: O tym newsie po prostu warto wiedzieć.
4: Rządzący i kierowcy czekają na decyzję prezydenta w sprawie ustawy o podatku od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych. Wpływy z nowego podatku mają według zapowiedzi premiera sfinansować powrót pakietu CPN. Tyle, że Karol Nawrocki i jego otoczenie jak mantrę powtarzają, że ustawa jest niezgodna z konstytucją, bo łamie zasadę działania prawa wstecz. Podobny mechanizm w czasie swoich rządów wprowadził PiS i nikt wtedy nie podnosił krzyku, odpowiada minister aktywów państwowych Wojciech Balczun.
5: Państwo to nie jest piaskownica. Państwo to nie jest gra, kto komu przywali. A interesem obywateli jest to, żeby mogli tankować taniej, żeby nie wygenerować impulsu inflacyjnego, żeby gospodarka się rozwijała. Więc bawienie się w to, czyj projekt będzie lepszy, a czyj gorszy i kto w tej batalii wygra, jest moim zdaniem absurdalne. Pan prezydent ma jedną prostą rzecz. Złożyć podpis. I natychmiast całe te pieniądze zostaną przekazane na nowy program CPN.
4: Litr diesla kosztuje już niemal 9 zł, a benzyny niemal 8 zł. Drożeje też autogaz.
0: Słuchaj Bounce przez aplikację i zawsze bądź na czasie.
6: Coś opogodnie.

0: wreszcie.
1: Mamy wreszcie złotą polską jesień. W całym kraju słonecznie i przyjemnie ciepło. Na termometrach maksymalnie od 19 stopni na Podlasiu, przez 20 na Mazowszu i Pomorzu, 22 w Wielkopolsce i na Podkarpaciu, do 23 na Dolnym Śląsku.
2: Reklama.
0: Znowu się zawiesił.
2: Twój laptop? Chyba już trochę wiekowy, co?
0: Nie pytaj.
3: Twój komputer myśli dłużej niż ty? Czas na upgrade. Karty graficzne, procesory, dyski SSD, pamięci. Laptopy, monitory, klawiatury, myszki. Sprzęt, który po prostu działa. Fachowe doradztwo, gwarancja nawet do 2 lat, proste zwroty. Wejdź na grant-it.pl i zamów już teraz. Grant IT. Od informatyków dla informatyków.
0: To będzie ostatnia reklama.
4: To, co chowasz w ścianach, zostaje tam na lata. Dlatego elektrykę zrób raz, a dobrze. Instalacje elektryczne Brończyk. Kompleksowa obsługa twojej inwestycji. Instalacje elektryczne, teletechniczne i odgromowe. Inspekcje, pomiary, inteligentny dom. Działamy na terenie całej Polski. Zadzwoń 609-420-078. 609-420-078.
2: Reklama.

Mamy poniedziałek, minęła godzina 13. Z tej strony Jendras i kolejna godzina Bounce Office. A już teraz Never Let You Go od MK.

To były szpilki od 730 Hancho. Pod tym pseudonimem kryje się tak naprawdę William Kazadi, czyli warszawski raper, którego mama jest Polką, a ojciec pochodzi z Demokratycznej Republiki Konga. Natomiast siostra Patrycja Kazadi, myślę, że jest wam dobrze znana, więc nie ma tutaj co więcej o niej gadać. To już 14 minut po godzinie 13. Czas szybko leci, no zwłaszcza gdy słuchacie Bans. Na liście same hiciory, także głowa do góry, do Fajrantu coraz bliżej, a już teraz Maja od Sick Individuals.

0: Autopromocja.
1: Bounce nadaje aż w 4 miastach w Polsce.
0: Katowice, Kraków, Poznań i Warszawa.
1: Odpal nas w DAB+ i dołącz do radiowej społeczności w eterze, na Discordzie
2: lub w radiowych social media.
0: Autopromocja.

Be Living, świeży, tech house'owy remake, wydany w czerwcu tego roku, za którym stoi, słuchajcie, cała plejada artystów. Brytyjski duet Aluna George, wschodząca gwiazda sceny klubowej Ryder Dunn oraz producenci Danny P i Caleb Lawrenson. No cóż za piękny muzyczny koktajl, wspaniale się tego słucha. 25 minut po 13 i słuchacie Bans oczywiście. No a jeśli robicie to przez naszą łapkę, przypominam, że możecie na bieżąco lajkować utwory, a potem eksportować swoją własną playlistę. No a jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, to zachęcam, abyście to nadrobili i ją pobrali. A już teraz zostawiam ubrania na podłodze. Znaczy, nie ja, a Bryza. Ja to jednak pozostanę jeszcze w ciuchach.

zmieniajcie mi ksywy na N ratowanie. Czuję się po prostu dziwnie, jeszcze się nie oswoiłem. Nie chcę tej odpowiedzialności, jeszcze tyle. A w tym mieście stoi się po jednej stronie. Schodów mnie aż nosi, Jezus Maria, siedzę, piszę projekt znowu. Pytają mnie o szczęście, wszystkie oczy na mnie. Nie wiem, posprzątam.

Jestem z tych dzieciaków, które mocno tańczą. Mam 20 lat i działalność gospodarczą. Najlepszego hypemana, sympatycznego DJ-a i trochę pieniędzy, które według ludzi spadły z nieba. I mnie cieszą małe rzeczy, kupiłem sobie żelazko. Wyprzedałem kluby hulajnogą, śmigam se przez miasto. A cierpienie sprzedaje się lepiej niż uśmiech. I nie lubisz numerów o tym, że ktoś odniósł sukces. Zapoznałem trochę ludzi, którzy go odnieśli. A odnieśli go dlatego, że ciągle chcieli być lepsi. Brzmi banalnie, ale nie wiem, czy masz tę świadomość. Chcieli być lepsi, tak, ale nie od kogoś. Ludzie, którzy zarabiają z pasji. I moja jedna rzecz ich łączy, nigdy nie myśleli, czy będą mieć z niej pieniążki. Jak nie mam problemu z sobą, to nie mam go też z innymi. Wewnętrzny porządek.

0: Autopromocja.
1: Bounce powstał, bo klubowa społeczność zasługuje na własny głos w eterze.
0: Nie mamy za plecami wielkiego nadawcy. Mamy was.
1: Wejdź na patronite.pl/bounce. Wybierz próg. Zostań patronem.
0: Wielkie dzięki wszystkim patronom za wsparcie. Więcej szczegółów na bounce.radio. Autopromocja.

Suza Jabłońska odflirtowała nam trochę rzeczywistość. Utwór ten powstał w czerwcu tego roku jako oficjalny hymn kampanii społecznej, która odpowiada na kryzys zdrowia psychicznego wśród młodego pokolenia. No i główną myślą jest ta, że nie trzeba, słuchajcie, udawać kogoś idealnego, aby być wartościowym człowiekiem. No bo przecież jesteśmy tylko ludźmi i każdemu z nas zdarza się popełniać błędy. Mi również. Także z góry przepraszam, bo na pewno mi się zdarzą. No ale czy to takie ważne? Z tej strony Jendras, a to już końcóweczka Bans Office. Dzięki, że byliście razem ze mną. No będę tutaj z wami codziennie od 10 do 14, także mam nadzieję, że słyszymy się ponownie. A już teraz macie funk, czyli Low Steppa oraz Capri z numerem Got the Funk.

Unconditional od MPH. Jak ten numer zapiekankę bym zjadł, bo tak leci, że można zgłodnieć. A jeśli wy jesteście głodni wiedzy, to słuchajcie już za chwilę Buzz Newsy, z których dowiecie się wszystkiego, czego warto dowiedzieć się o tej porze. No ale zanim to nastąpi, jeszcze między innymi Million Voices od Otto Knows. Także zostańcie koniecznie z nami i słuchajcie, co też takiego słychać w Buzz.

Reklama. Nowoczesne biuro, funkcjonalna szatnia czy inteligentne skrytki Smart Locker. U nas znajdziesz wszystko, by profesjonalnie wyposażyć swoją przestrzeń. Malow to polski producent mebli metalowych, tworzonych z myślą o biurach, szkołach, szpitalach i zakładach przemysłowych. Łączą wytrzymałość metalu z designem, który pasuje do każdego wnętrza. Postaw na najwyższą jakość i sprawdź,

0: dzisiaj rano kampanię wyborczą kandydaci na prezydenta Krakowa. Po wczorajszym głosowaniu z ośmiorga kandydatów zostało już tylko dwoje. W drugiej turze za dwa tygodnie zmierzą się bezpartyjny Łukasz Gibała i Monika Piątkowska z Koalicji Obywatelskiej. Senator KO, rozdając mieszkańcom obwarzanki, przyznała, że zamierza rozmawiać z kandydatami, którzy nie weszli do drugiej tury wyborów. Przy okazji wymieniła posłankę Lewicy i współprzewodniczącą partii Razem.
1: I z panią posłanką Darią Gosek-Popiołek, i z panią radną Aleksandrą Owcą, i z pozostałymi kandydatami, ale od razu chcę zaznaczyć, że nie będą to rozmowy o przekazywaniu głosów.
0: Piątkowska nie wymieniła Michała Drewnickiego z PiS, który zdobył ponad 17% głosów i zajął wczoraj trzecie miejsce.
2: Słuchaj Bounce przez aplikację i zawsze bądź na czasie.
3: Bounce! Coś o pogodzie.
0: Bardzo przyjemny początek tygodnia. Słonecznie w większości kraju. Trochę więcej chmur na północy i północnym zachodzie Polski. A na termometrach też przyjemne temperatury. Do 17 stopni na północnym wschodzie, do 21 w centrum, do 24 na zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany.

co mam powiedzieć, gdy zapytają mnie o przyszłość, że lubię wydawać hajs, trwonić cenny czas, że nie mam ani grosza, bo jakoś tak wyszło, i że lubię rap i w dupie mam, co sobie pomyślą? Jakie mam plany oprócz wydania płyty? W sumie mi to wisi, mogę skręcać długopisy. Poza tym lubię fajne cycki i zimną whisky, ale nie mogę pić już, bo przegiąłem kiedyś z tym.

0: Autopromocja.
1: Bounce nadaje aż w 4 miastach w Polsce.
0: Katowice, Kraków, Poznań i Warszawa.
1: Odpal nas w DAB+ i dołącz do radiowej społeczności w eterze, na Discordzie
2: lub w radiowych social media.
0: Autopromocja.

0: Reklama.
1: Znowu się zawiesił.
0: Twój laptop? Chyba już trochę wiekowy, co?
1: Nie pytaj.
2: Twój komputer myśli dłużej niż ty? Czas na upgrade. Karty graficzne, procesory, dyski SSD, pamięci. Laptopy, monitory, klawiatury, myszki. Sprzęt, który po prostu działa. Fachowe doradztwo, gwarancja nawet do 2 lat, proste zwroty. Wejdź na grant-it.pl i zamów już teraz. Grant IT. Od informatyków dla informatyków.
0: Reklama.
3: Jesteś w centrum wydarzeń. Słuchasz tego, co lubisz i dowiadujesz się tego, co ważne. Twoje hity.
4: Twoje newsy.
5: Agnieszka Trojanowska, BIS. Ciecz przypominająca benzynę w 5-litrowych plastikowych butelkach, a w nich baterie i przewody. Takie podejrzane odkrycia badają policjanci i strażacy niedaleko jednej z firm z elektroinstalacjami w Elblągu. Ewakuowano budynek pobliskiej firmy, mówi nadkomisarz Krzysztof Nowacki z policji w Elblągu.
6: Pracownicy jednej z firm przy ulicy Rybnej w Elblągu znaleźli przy przyłączu gazowym do budynku butelki z nieznaną substancją. Były to butelki plastikowe. W tej chwili została wydzielona tutaj strefa zagrożenia. Na miejscu są policjanci, a także straż pożarna, a także funkcjonariusze z laboratorium kryminalistycznego, aby ocenić, czy znalezione butelki, znalezioną substancją są zagrożeniem, czy też jest to próba wywołania fałszywego alarmu.
5: Na miejsce jadą także jednostki saperskie z Olsztyna. Podejrzane znalezisko zgłosił mieszkańca.

0: niego trochę zmęczenie, że ten organizm się jednak mimo wszystko adaptuje do innego czasu.
1: Skoro tak, trenerze, to czemu Lewandowski grał aż 87 minut? Błędem, do którego selekcjoner się przyznaje, było także rozbijanie naszej pary stoperów z FC Porto, Jana Bednarka i Jakuba Kiwiora.
0: Kiwior wraca tak jakby na swoją pozycję. Rzeczywiście na tej lewej obronie, gdzie może z tej próby już zrezygnujemy.
1: Zatem będą zmiany. Oby na lepsze.
2: Słuchaj Bounce przez aplikację i zawsze bądź na czasie.
3: Coś o pogodzie.
4: Bardzo przyjemne dziś temperatury. Do 17 stopni na północnym wschodzie, w centrum do 21, a na zachodzie do 24 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany. Tylko na północy i na Przedgórzu Sudeckim okresami porywisty. Niebo bezchmurne. Trochę więcej chmur na północy i północnym zachodzie.
2: Reklama. Szukasz wsparcia IT na najwyższym poziomie? G-Soft to specjaliści od infrastruktury sieciowej i cyberbezpieczeństwa. Pomagamy firmom działać szybciej, bezpieczniej i wydajniej. Odwiedź g-soft.pl i postaw na sprawdzone rozwiązania. G-Soft. Technology is your future.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Ten dźwięk oznacza tylko jedno. Zaczyna się najlepszy wieczór w mieście. MK Bowling. Kręgle, bilard, pyszne jedzenie i muzyka, przy której nie usiedzisz. Wpadnij ze znajomymi, zabierz rodzinę, zorganizuj urodziny albo imprezę firmową. Nowoczesne tory, profesjonalny sprzęt i klimat, do którego wraca się co weekend. MK Bowling w Suwałkach i w największych miastach w Polsce. Sprawdź, gdzie zagrać najbliżej na

0: Autopromocja.
1: Bounce powstał, bo klubowa społeczność zasługuje na własny głos w eterze.
0: Nie mamy za plecami wielkiego nadawcy. Mamy was.
1: Wejdź na patronite.pl/bounce. Wybierz próg. Zostań patronem.
0: Wielkie dzięki wszystkim patronom za wsparcie. Więcej szczegółów na bounce.radio. Autopromocja.

rush. No hurry, no rush.

0: no regrets.
1: Jesteś w centrum wydarzeń. Słuchasz tego, co lubisz i dowiadujesz się tego, co ważne. Twoje hity.
2: Twoje newsy. Agnieszka Trojanowska-Bis. 13-latek miał planować atak nożem w swojej szkole w powiecie wąbrzeskim. Chłopak jest już w rękach policjantów z Kujawsko-Pomorskiego. Szczegóły tej sprawy zbiera Agnieszka Wynarska.
3: Informacje o planach chłopca funkcjonariusze otrzymali w nocy z Biura Międzynarodowej Współpracy Komendy Głównej Policji. Dziś o 6 rano funkcjonariusze weszli do domu nastolatka. W plecaku przygotowanym do szkoły znaleźli bagnet, a w mieszkaniu zabezpieczyli także tasak. Według informacji policji 13-latek miał wcześniej uśmiercić kilka kotów. W obecności rodzica trwają teraz czynności z udziałem chłopca.

0: boicie się do nas przychodzić.
1: W ramach akcji w szkołach organizowane są warsztaty z mediacji, lekcje wychowawcze poświęcone empatii i bezpiecznemu korzystaniu z sieci, a także spotkania ze specjalistami.
2: O tym newsie po prostu warto wiedzieć.
1: Z kolekcji amerykańskich naukowców do Warszawy w stołecznej Desie można oglądać polską awangardę. Za zbiorem stoi wykładowca Harvardu Arthur Pentland Dempster, który polską sztukę poznał dzięki polskim sąsiadom. Teraz dzieła wróciły do Polski, mówi Paulina Janiszewska z Desa Unicom.
3: Możemy podziwiać między innymi dzieła Wojciecha Fangora, Magdaleny Abakanowicz czy Teresy Pongowskiej. To wyjątkowa okazja, by zobaczyć na żywo prace, które przez dziesięciolecia pozostawały w prywatnej kolekcji za oceanem.
1: By obejrzeć perełki awangardy, warto się pospieszyć. Wystawa będzie działać tylko do końca września. Wstęp jest całkowicie bezpłatny.
2: Słuchaj Bounce przez aplikację i zawsze bądź na czasie.
4: Coś o pogodzie.
1: Dziś bardzo słonecznie, niebo niemal bezchmurne, trochę więcej chmur jedynie na północy i północnym zachodzie Polski. Na termometrach do 17 stopni, na Podlasiu do 21 w centrum i 24 na zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany.
2: Reklama. Nowoczesne biuro, funkcjonalna szatnia czy inteligentne skrytki Smart Locker. U nas znajdziesz wszystko, by profesjonalnie wyposażyć swoją przestrzeń. Malow to polski producent mebli metalowych, tworzonych z myślą o biurach, szkołach, szpitalach i zakładach przemysłowych. Łączą wytrzymałość metalu z designem, który pasuje do każdego wnętrza. Postaw na najwyższą jakość i sprawdź na malow.com.pl. Malow. Bezpieczny wybór.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: To, co chowasz w ścianach, zostaje tam na lata. Dlatego elektrykę zrób raz, a dobrze. Instalacje elektryczne Brończyk. Kompleksowa obsługa twojej inwestycji. Instalacje elektryczne, teletechniczne i odgromowe. Inspekcje, pomiary, inteligentny dom. Działamy na terenie całej Polski. Zadzwoń 609-420-078. 609-420-078.
2: Reklama.

0: Autopromocja.
1: Bounce nadaje aż w 4 miastach w Polsce.
0: Katowice, Kraków, Poznań i Warszawa.
1: Odpal nas w DAB+ i dołącz do radiowej społeczności w eterze, na Discordzie
2: lub w radiowych social media.
0: Autopromocja. Bounce.

0: Autopromocja.
1: Bounce powstał, bo klubowa społeczność zasługuje na własny głos w eterze.
0: Nie mamy za plecami wielkiego nadawcy. Mamy was.
1: Wejdź na patronite.pl/bounce. Wybierz próg. Zostań patronem.
0: Wielkie dzięki wszystkim patronom za wsparcie. Więcej szczegółów na bounce.radio. Autopromocja.

0: Reklama.
1: Znowu się zawiesił.
0: Twój laptop? Chyba już trochę wiekowy, co?
1: Nie pytaj.
2: Twój komputer myśli dłużej niż ty? Czas na upgrade. Karty graficzne, procesory, dyski SSD, pamięci. Laptopy, monitory, klawiatury, myszki. Sprzęt, który po prostu działa. Fachowe doradztwo, gwarancja nawet do 2 lat, proste zwroty. Wejdź na grant-it.pl i zamów już teraz. Grant IT. Od informatyków dla informatyków.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Ten dźwięk oznacza tylko jedno. Zaczyna się najlepszy wieczór w mieście. MK Bowling. Kręgle, bilard, pyszne jedzenie i muzyka, przy której nie usiedzisz. Wpadnij ze znajomymi, zabierz rodzinę, zorganizuj urodziny albo imprezę firmową. Nowoczesne tory, profesjonalny sprzęt i klimat, do którego wraca się co weekend. MK Bowling w Suwałkach i w największych miastach w Polsce. Sprawdź, gdzie zagrać najbliżej na mkbowling.pl.
0: Reklama. Jesteś w centrum wydarzeń. Słuchasz tego, co lubisz i dowiadujesz się tego, co ważne. Twoje hity.
5: Twoje newsy.
6: Agnieszka Trajanowska-Bis, 13-latek z Kujawsko-Pomorskiego, miał planować zamach nożem w swojej szkole w powiecie wąbrzeskim. Chłopak jest aktualnie przesłuchiwany przez policjantów w obecności ojca. Informacje o planach ucznia wąbrzescy funkcjonariusze otrzymali w nocy z Biura Międzynarodowej Współpracy Komendy Głównej Policji. O 6 rano weszli do jego domu, mówi inspektor Monika Chlebicz z Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy.
7: Tam w wyniku przeszukania w przygotowanym do szkoły plecaku policjanci zabezpieczyli magnet, a także w mieszkaniu tasak. Chłopiec dodatkowo wskazał miejsce w pobliżu domu, gdzie zabezpieczono truchła kilku kotów.
6: Po przesłuchaniu dalszym losem chłopca zajmie się sąd rodzinny i nieletnich w Wąbrześnie.
0: O tym newsie po prostu warto wiedzieć.
6: Ceny żywności mogą zacząć rosnąć w 4. kwartale tego roku, przewiduje Łukasz Chmielewski z Instytutu Ekonomiki, Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. Jak tłumaczy, wynika to z wysokich cen ropy naftowej.
8: Te koszty muszą się przełożyć na po prostu podwyżki produktów rolnych, a zatem i rolno-spożywczych, bo rolnictwo jest pod silną presją kosztową. Raz energia, 2 nawozy, 3 gaz ziemny.
6: Wysokie ceny ropy to efekt wojny USA i Izraela z Iranem i blokady cieśniny Ormus.
0: Słuchaj Bounce przez aplikację i zawsze bądź na czasie.
9: Coś o pogodzie.
6: Poniedziałek mamy bardzo ładny, słoneczny i dość ciepły. Dziś do 21 stopni w centrum, do 24 na zachodzie, najchłodniej na Podlasiu, tam do 17.

0: Autopromocja.
1: Bounce nadaje aż w 4 miastach w Polsce.
0: Katowice, Kraków, Poznań i Warszawa.
1: Odpal nas w DAB+ i dołącz do radiowej społeczności w eterze, na Discordzie
2: lub w radiowych social media.
0: Autopromocja.

0: reklama. Nowoczesne biuro, funkcjonalna szatnia czy inteligentne skrytki Smart Locker. U nas znajdziesz wszystko, by profesjonalnie wyposażyć swoją przestrzeń. Malow to polski producent mebli metalowych, tworzonych z myślą o biurach, szkołach, szpitalach i zakładach przemysłowych. Łączą wytrzymałość metalu z designem, który pasuje do każdego wnętrza. Postaw na najwyższą jakość i sprawdź na malow.com.pl. Malow. Bezpieczny wybór.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Znowu się zawiesił.
3: Twój laptop? Chyba już trochę wiekowy, co?
2: Nie pytaj.
4: Twój komputer myśli dłużej niż ty? Czas na upgrade. Karty graficzne, procesory, dyski SSD, pamięci. Laptopy, monitory, klawiatury, myszki. Sprzęt, który po prostu działa. Fachowe doradztwo, gwarancja nawet do 2 lat, proste zwroty. Wejdź na grant-it.pl i zamów już teraz. Grant IT. Od informatyków dla informatyków.
0: Reklama.
5: Jesteś w centrum wydarzeń. Słuchasz tego, co lubisz i dowiadujesz się tego, co ważne. Twoje hity.
6: Twoje newsy.
7: Agnieszka Trojanowska-Bis. Śmiertelne potrącenie 3,5-latka w Kościerzynie zbada prokuratura pod kątem nieumyślnego spowodowania śmierci chłopca, który w sobotę zginął na prywatnej posesji potrącony przez staczający się samochód zaparkowany na pochyłym zjeździe do garażu. Do tragedii doszło w południe. Chłopiec został wciągnięty pod podwozie i dopiero gdy ojciec dziecka podniósł pojazd lewarkiem, udało się wydobyć dziecko. Wówczas wezwano służby ratunkowe. Chłopiec zmarł podczas akcji reanimacyjnej. Na jutro zaplanowano sekcję zwłok 3,5-latka. Na razie nikt nie został w tej sprawie zatrzymany.
5: O tym newsie po prostu warto wiedzieć.
7: Nie będzie referendum w sprawie odwołania władz Warszawy. Stołeczna operacja referendalna zebrała 111 tysięcy podpisów pod wnioskiem o referendum. Do wymaganego minimum zabrakło więc 21 tysięcy głosów poparcia. Inicjator akcji Maciej Wilk podziękował za pracę wolontariuszom i warszawiakom.
8: Nie czuję się rozczarowany, czuję się dumny z tego, co się udało. Jedna organizacja samorządowa zadeklarowała na wstępie 10 tysięcy podpisów, przynieśli 600. Partia polityczna zadeklarowała 20 tysięcy podpisów, przynieśli 1600. No tego typu proporcje. Jeżeli mam być czegokolwiek rozczarowany, to właśnie z tej apatii, bierności organizacji, które deklarowały pomoc, a które ostatecznie okazały się płonne.
7: Tym samym zakończyła się działalność stołecznej operacji referendalnej, ale Maciej Wilk zapowiada uruchomienie stołecznej organizacji rozwoju, która będzie monitorować pracę warszawskiego ratusza.
5: Słuchaj Bounce przez aplikację i zawsze bądź na czasie.
9: Coś o pogodzie.
7: Do końca dnia niemal bezchmurnie lub z niewielkim zachmurzeniem. Jedynie na północy i północnym zachodzie trochę więcej chmur, ale nigdzie nie powinno padać. Jest umiarkowanie ciepło, do 17 stopni na Podlasiu, do 21 w centrum, do 24 na zachodzie.
5: Reklama. To, co chowasz w ścianach, zostaje tam na lata. Dlatego elektrykę zrób raz, a dobrze. Instalacje elektryczne Brończyk. Kompleksowa obsługa twojej inwestycji. Instalacje elektryczne, teletechniczne i odgromowe. Inspekcje, pomiary, inteligentny dom. Działamy na terenie całej Polski. Zadzwoń 609-420-078. 609-420-078.

Jestem Dorian Numan, to jest Nu FM. Nasz cotygodniowy eksperyment. Którego nawet ja nie jestem pewien co do jego założeń.

wiem. Założenia są w sumie bardzo proste. Ja przychodzę co tydzień, daję wam godzinę naprawdę nowej, fajnej muzyki. I to generuje wielką dozę szczęścia, z którą potem ty, i ty, i ty, i ty też chodzisz potem, nosisz ją w sobie przez cały tydzień i rozdajesz ją innym, wszystkim, których napotkasz po swojej drodze, z szerokim uśmiechem i z tą energią, którą ja postaram się tobie wirtualnie przez ekran przekazać. Jesteś gotowy? Jesteś gotowa? Raz, dwa, trzy.

I found love lost in your eyes.

cytując pewnego Karola, to ja tak szybko tylko powiem, że trochę się podziało, trochę się pozmieniało, jak możecie zobaczyć. Jest trochę bardziej osobiście, tak właśnie chciałem, żeby było, żeby przypomnieć sobie, o co mi w tym wszystkim chodzi. I chyba to działa, wiecie? No bo ile można nie wydawać muzyki? Już za chwilę pierwszy numer ode mnie, po długiej przerwie. A tymczasem kolejny odcinek Nu FM specjalnie dla was. Teraz house'owo, później transowo też będzie, obiecuję. I będą też numery od polskich.

A tymczasem replay numeru z poprzedniego tygodnia. Galoski, In My Mind. To właśnie on został wybrany. Był remis, ja dołożyłem swój głos na najlepszy numer zeszłego tygodnia. A pamiętajcie, że wy możecie głosować cały czas na naszej społeczności Discord New World Community. Wchodźcie na doriannuman.com. Tam znajdziecie przycisk Discord. Widzimy się na miejscu.

0: Tak gra
1: tylko
0: Bounce.
2: Bounce. Twoje hity są u nas.
3: Open your mind. First.

Okej, to jest Nu FM, a teraz trochę prywaty. Jak już niektórzy wiedzą, nie byłoby mnie dzisiaj tutaj, gdyby nie ludzie, którzy pojawili się w moim życiu w różnych jego momentach. Ci bliscy, bliźni z bliska i ci z daleka, kompletnie z nienacka, całkiem niedawno. Jednym z nich jest właśnie administrator, moderator, współzałożyciel naszej społeczności na Discordzie, New World Community. Prosto z Bangkoku w Tajlandii. Zażyczył sobie tę piosenkę, więc gramy dla niego. Tantop, this is for you, man.

0: Twój wieczór nakręca Bounce Department.
1: Słuchasz seta
0: Doriana Numana.
1: Sprawdź kolejne show
0: na bounce.radio.
2: Słuchajcie, chyba w obecnych czasach i tym wszystkim, co się dzieje, co nas otacza, całego tego zła, które się dzieje, nie może być ważniejszego przekazu. To był Łoz Łozowski i Luna Mirage w numerze Guns Away, który ukazał się wczoraj. Sprawdzajcie, słuchajcie, wspierajcie. To jest przekaz, który musi się ponieść dalej. Łoz Łozowski, Luna Mirage, Guns Away. A właśnie teraz On Site i Vivas, What I Need w NU FM.

wielkim żalem i smutkiem zawiadamiam, że to już wszystko, co przygotowałem dla was dzisiaj. To był naprawdę wspaniały tydzień. Ja w tym tygodniu taki szybki update'ik. To ja tak szybko powiem. Nagrywamy, jestem w trakcie nagrywania trzech, dobrze usłyszeliście, trzech odcinków podcastu Nu FM Talks. Dzisiaj zrobiłem pierwszy, jutro drugi, a za kilka dni trzeci. Więc naprawdę line-up na rozmowy, na fajne, długie, ponadgodzinne rozmowy szykuje się. Cóż by tu dojąć? Nie chcę spoilerować za dużo. Powiem tylko, że to są naprawdę goście z różnych światów, o różnych poglądach, w różnym wieku. I naprawdę każdy z tej rozmowy wyciągnie coś dla siebie. Ja was słucham i słucham waszych próśb. Słyszałem wasze prośby o konkretnych gości. Te prośby wygląda na to, że zostały wysłuchane. Ale nie chcę więcej zdradzać. I tak ciągniecie mnie za język. Sam się ciągnę za język. Dlatego nie powiem już nic. Nie wiem, co przyniesie następny tydzień i następny odcinek Nu FM. I to jest tym najlepsze. Mam po prostu nadzieję, że będziecie ze mną tam, żeby się o tym również przekonać. Z mojej strony to wszystko. Ja nazywam się Dorian Numan. Do usłyszenia. Cześć. O Jezu, to było... Cześć, pa.

0: Bounce powstał, bo klubowa społeczność zasługuje na własny głos w eterze.
1: Nie mamy za plecami wielkiego nadawcy. Mamy was.
0: Wejdź na patronite.pl/bounce. Wybierz próg. Zostań patronem.
1: Wielkie dzięki wszystkim patronom za wsparcie.
2: Więcej szczegółów na bounce.radio. Autopromocja.

0: Steve Aoki, signing off. Autopromocja.
1: Bounce nadaje aż w 4 miastach w Polsce.
0: Katowice, Kraków, Poznań i Warszawa.
1: Odpal nas w DAB+ i dołącz do radiowej społeczności w eterze, na Discordzie
2: lub w radiowych social media.
0: Autopromocja.

0: That's it for tonight. I hope you guys enjoyed. This is Afrojack. This was Jack Radio. I will see you next week. Peace. Baseline.
1: Autopromocja.
2: Bounce powstał, bo klubowa społeczność zasługuje na własny głos w eterze.
1: Nie mamy za plecami wielkiego nadawcy. Mamy was.
2: Wejdź na patronite.pl/bounce. Wybierz próg. Zostań patronem.
1: Wielkie dzięki wszystkim patronom za wsparcie. Więcej szczegółów na bounce.radio. Autopromocja.

0: Leave Radio. Twój wieczór nakręca Bounce Department.
1: Słuchasz seta
0: Lukasa and Steve'a.
1: Sprawdź kolejne show
0: na bounce.radio.

Bounce Department. Bounce Department. Tylko w Bounce.

I'll bet you. And I'll send you more traffic.

0: Więcej szczegółów na bounce.radio. Autopromocja.
1: Crystal Waters presents.

0: Crystal Waters presents I Am House Radio. This is I Am House.
1: Autopromocja.
2: Bounce powstał, bo klubowa społeczność zasługuje na własny głos w eterze.
1: Nie mamy za plecami wielkiego nadawcy. Mamy was.
2: Wejdź na patronite.pl/bounce. Wybierz próg. Zostań patronem.
1: Wielkie dzięki wszystkim patronom za wsparcie. Więcej szczegółów na bounce.radio. Autopromocja.
3: Hi, this is Joris Foran, and for the next hour you can listen to Spectrum Radio.
1: Twój wieczór nakręca Bounce Department.
2: Słuchasz seta
1: Jorisa Warna.
2: Sprawdź

0: Twój wieczór nakręca House Department.
1: Słuchasz seta
0: Jorisa Warna.
1: Sprawdź kolejne show
0: na bounce.radio.
2: Yours born in the

0: autopromocja.
1: Bounce nadaje aż w 4 miastach w Polsce.
0: Katowice, Kraków, Poznań i Warszawa.
1: Odpal nas w DAB+ i dołącz do radiowej społeczności w eterze, na Discordzie
2: lub w radiowych social media.
0: Autopromocja.